0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.
0: Děláme vlny.